0: Awusheni. Awusheni msezi ngamfukeni.
1: Yesile manje
0: wakhi. Njani?
1: Ah, bon Albert.
0: Ngena mageni, iwani mashela, iwani makungu.